0: zrobię. Uważaj, że to kogo skurczył się sonial. No czułem, że bejka mówiła, że pas, bo to czara, że na niej sobie skończył. Mam obsesję, kogo skurczył się sonial, a ja się da na niej. Kona wynki, ja nie mam jak lód. Ja czułem, że to mój funny, ja ten mój funny, a nie. I się funny sobie, no wszystko kisza. Nie trzeba bejki, ale to mam bolucie mina, ja w niej. Na niego zabe, że sobie skończył, a mam sobie skończył, ja go luk. Skończył, ja go zabe. Sam się czuł, ja go zabe, i się funny, skończył. Ale nie wiem, ile on jest, bo będę tam miał swoje projekty, ale nie. Ja się tam nie wiem. No, no, tam go najsłabiej ze szkoły. On jest za ostatnią księgę ze szkoły, on jest ze szkoły, on jest.
1: Oh, Django se uchulani uchige siswami let us make this ungayenzi lento ibe ngawe. Do not make this all about you or ama feelings wakho, because mekumele ngabe wazile kwasekuqaleni ukuthi lolu suku luyofika ngelinye ilanga, ngoba ubaba wengane uyohleze buya enganeni. So wena khuluma nje nalo omyeni wakho njengamanje, ngoba ke usebuyile ubaba wengane, nonke niyambona dedele ingane ihambe iye kubo kwayo noma iye kubaba wayo. Futhi ke kumnandi kakhulu ngoba usegcine eqhamukile. Yena nje engingakwenza noma engak advisor ngakho ukuthi yena akhokhele lo owumyeni wakho zonke ke indleko asekhulise ngazo lengane yakho. Wena kwakho nje ikhuluma nomnyeni wakho, and lento ayikho kakhulu ngawe, kodwa ingengane, ingane nengane iyamdinga egcineni uyise wayo oyizalayo. Ushuthulani umpho uthi ke umpho wait and see ukuthi ke uhloseni lo baba thisha wengane. If he makes a move, remind him of what he did and what he said, and make sure ukuthi ke uyawuprotect umndeni wakho. Kwaze kwanzima. Uthi ke uPule hamba uye esikoleni and have a serious meeting nalo mnumzane. Tell him everything that you want him to know. Hear him ukuthi ke yena uzothini, ngabe uyafisa yini yena ukuthi kube khona akulungisayo kulamaphutha ayenawe ekuqaleni. Inkinga enkulu akaze akufonele since enayo inamba yakho ukhona futhi nawe egroupini yesikole, akutshele ukuthi ke yini inhloso yakhe ufisa ukwenzani. 0687649969. Please keep these messages coming. Sizothatha the last batch just before we do the news ngo 5 o'clock. Kwa manje, back to the music we go. This one is taken from